A czy kurtkę oddasz mi? A czy kurtkę oddasz mi? A czy kurtkę

0: Halo.
1: Czy to ty?
2: Ano, to jestem ja.
1: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
2: A matuju. I ten prstinek, coś mi dał na pamiątku na ty dny, a nocy.
1: A słowa, które szeptaliśmy.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.
2: 1, 2, 3, 4.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter-Kronek.
0: Autopromocja.
2: Radio Centrum. Radio Centrum.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!
1: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Dzień dobry, dzień dobry. 6 minut po godzinie 7 przy mikrofonie. Wita się z wami Kamil Basiakowski. Zapraszam na czwartkowe Głowa do Góry. Jeśli jesteście nieco senni, to nawet dobrze się składa, bo po przeglądzie lokalnej prasy i naszej dzisiejszej kartki z kalendarza opowiem wam o fenomenalnych zawodach w spaniu w Tokio, a także dorzucę drobną poradę dla wszystkich panów na niezawodny sposób, jak zaimponować waszej partnerce. To i nie tylko, to już niebawem, a już teraz Scandinavian Ice na 98.2 FM.

0: Reklama. Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
1: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
2: A w Bejkomanie sprawdzałeś?
1: No nie, ale...
2: Ale co?
1: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
2: A to zobacz ten.
1: No rzeczywiście.
3: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Bricomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
8: Radio Centrum.

0: stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Red Hot Chili Peppers i Can't Stop już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. 16 minut po godzinie 7. Dziś w kalendarzu znalazło się święto muzyki country. I jest tu pewien drobny paradoks, bo choć country kojarzy się przede wszystkim z Ameryką, jego święto ma całkiem europejski akcent. Sama muzyka country ma już ponad 100 lat i wyrosła z połączenia tradycji przywiezionych do Ameryki przez europejskich osadników z muzyką afroamerykańską. Skrzypce, gitara, banjo i tej mieszanki powstał jeden z najbardziej rozpoznawalnych gatunków muzycznych na świecie. No i proszę, tak z rana odbyliśmy taką drobną podróż do Ameryki, która zaczęła się po europejskiej stronie Atlantyku.

Trotters za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach godzina 7.23. Pora na przegląd lokalnej prasy. Jeśli mieszkacie na Czechowie lub bywacie w okolicach braci Wieniawskich, to warto wiedzieć, że tamtejszy skwer przejdzie pewne zmiany. Ma się zrobić bardziej rekreacyjnie i, co ważne, nie chodzi tylko o to, żeby postawić kilka nowych urządzeń i powiedzieć gotowe. Pojawi się między innymi miejsce do ćwiczeń, ale będzie też przestrzeń, żeby po prostu usiąść, odpocząć i spędzić tam trochę czasu, czyli coś dla tych, którzy chcą się poruszać i coś dla tych, którzy po prostu chcą wyjść z domu i znaleźć taki swój kawałek spokojnej przestrzeni. Według zapowiedzi odnowiona część skweru ma być dostępna dla mieszkańców już w grudniu. Co dokładnie się zmieni, co pojawi się na skwerze, jak będzie wyglądała cała przestrzeń, szczegóły znajdziecie w Kurierze Lubelskim, do którego już teraz Was odsyłam.

0: Na zegarach wybiła nam godzina 7:31. Sprawdźmy, jak ma się sytuacja na drogach Lublina. Na korek będzie trzeba się nastawić, jeśli jesteście przy skrzyżowaniu pomiędzy ulicą Diamentową a ulicą Wrotkowską. Korkuje się także w okolicach ulicy Kunickiego i ulicy Zębożyckiej, więc jeśli macie szansę, spróbujcie obrać inną drogę. Uzbrójcie się w cierpliwość na drodze Męczenników Majdanka w kierunku ulicy Fabrycznej. Tam na pewno może nastąpić spore opóźnienie w ruchu. Jeśli gdzieś jeszcze natraficie na pokaźny korek bądź wypadek drogowy, dajcie nam znać na 515 515 982. My przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Reklama. 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
6: Akademickie
7: Radio Centrum.

zegarek, godzina 7.43, Weezer i Shine Again na antenie Akademickiego Radia Centrum. Słuchajcie, jeśli ktoś z was jeszcze walczy z poduszką, albo siedzi z herbatą lub kawą przy stole i zastanawia się, czy nie wrócić może do łóżka, to szkoda, że nie mieszkamy w Tokio. Przenieśmy się tam na chwilę, bo w Tokio odbywają się zawody w spaniu. I uwaga, do wygrania jest około 60 tysięcy złotych za spanie. Ale pytanie, jak to wygląda? Uczestnicy mają 90 minut, żeby wyspać się jak najlepiej. Są podłączeni do odpowiednich czujników, które sprawdzają m.in. głębokość i jakość snu, czas zasypiania, a potem wszystko jest przeliczane na odpowiedni wynik. No ale jest haczyk, bo organizatorzy będą próbowali zawodnikom ten sen zakłócać. Czyli leżycie sobie wygodnie, ale ktoś was budzi, przeszkadza. No a wy zamiast się wkurzyć musicie pomyśleć, no zaraz, spokojnie, no nie mogę teraz stracić żadnych punktów. Zabawne jest to, że tutaj naprawdę panuje taka zasada, że im bardziej się postarasz, tym w sumie gorzej możesz wypaść, bo spróbujcie teraz zasnąć na zawołanie. Chociaż w sumie znam takich, dla których coś takiego to żaden problem. 60 tysięcy złotych, 90 minut spania. Nagle drzemka po śniadaniu nabiera zupełnie nowego znaczenia.

Can't Stop Loving You na antenie Akademickiego Radia Centrum. 8 minut do godziny 8 nam pozostało. Mam teraz dla panów pewną historię, która może się wam przydać. I nie będzie dziś o samochodach, nie będzie o piłce nożnej ani grillu, bo na grilla to tak trochę nie pora. Dziś wejdziemy w kosmetyczny świat. 79-letni mężczyzna zapisał się do szkoły kosmetycznej i nie po to, żeby nagle zmieniać zawód, czy otworzyć salon, czy zostać makijażystą. I nie pomyliliśmy przy tym kategorii wiekowej. Ten pan naprawdę zapisał się na zajęcia, żeby nauczyć się robić swojej żonie fryzurę i makijaż. Jej wzrok ostatnio się pogorszył, więc uznał, że skoro ona nie może już zrobić tego tak jak wcześniej, to po prostu musi się tego nauczyć. No i teraz wyobrażam sobie, jak po pierwszych zajęciach wraca do domu i mówi: kochanie, usiądź dzisiaj ja. Panowie, to jest chyba jedna z tych sytuacji, kiedy warto mieć naprawdę szeroki wachlarz umiejętności, bo przecież nigdy nie wiadomo, czy w życiu bardziej przyda się znajomość hydrauliki, czy perfekcyjne posługiwanie się prostownicą chociażby. A ten pan właśnie udowadnia, że na naukę nowych rzeczy zdecydowanie nie jest za późno nigdy, nawet jeśli tą nową rzeczą jest robienie makijażu żonie.

0: Na zegarach wybiła nam dokładnie godzina 8. Startujemy z wydarzeniami Akademickiego Radia Centrum, na które już teraz zaprasza Paulina Czeryna i Jakub Jarzyna.
1: Skwer UMCS oficjalnie otwarty. O tym za chwilę.
2: Powiemy również o pościgu za pijanym kierowcą oraz profilaktyce stomatologicznej wśród dzieci.
1: Miasteczko Akademickie zyskało zielone płuca. Nowa kompozycja zieleni ma cieszyć oko niezależnie od pory roku.
2: Skwer położony w okolicy ulic Radziszewskiego, Sowińskiego i Langiewicza został przebudowany. Inwestycja objęła m.in. odświeżone oświetlenie, monitoring oraz poidełko z wodą pitną. Stworzono również ścieżkę, która ma skrócić drogę do przystanku komunikacji miejskiej.
3: Ten skwer przed przebudową pełnił głównie funkcję komunikacyjną i chcieliśmy to zmienić. Chcieliśmy nadać nową jakość tej przestrzeni, zrewitalizować ją tak, żeby przede wszystkim ona stała się taką nowoczesną, zieloną agorą z miejscami do wypoczynku, do nawiązywania relacji społecznych. Dlatego mamy tutaj zupełnie nowe ławki w formach okręgu, które są tak zbudowane, żeby sprzyjać tej wymianie myśli, poglądów, spotkaniom.
2: Mówi Katarzyna Szczęsna, architekt.
1: W ramach rewitalizacji posadzono około 20 tysięcy sztuk roślin oraz 620 metrów kwadratowych łąki kwietnej. Udało się również zachować istniejący drzewostan, dostosowując do niego układ alejek i rabat. Całość dopełnia instalacja artystyczna, na której znalazł się napis I Love UMCS.
2: Pościg rodem z Szybkich i Wściekłych nie zakończył się dotarciem na metę. Zamiast dojechać do punktu docelowego, może opuścić Polskę.
1: W niedzielę policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Rykach otrzymali zgłoszenie o kierowcy Audi, który miał doprowadzić do zderzenia drogowego na trasie S17, a następnie odjechać. Po zlokalizowaniu pojazdu funkcjonariusze podjęli próbę zatrzymania. Pomimo iż kierujący nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe, został szybko zatrzymany w gminie Żyżyn.
2: Okazało się, że za kierownicą znajduje się 32-letnia obywatelka Ukrainy. Badanie alkomatem wykazało, że w organizmie kobiety znajduje się ponad 2,5 promila alkoholu. Została ona zatrzymana, zaś policjanci wystąpili z wnioskiem o wydalenie jej z kraju. Wczoraj kobieta została przekazana Straży Granicznej w Lublinie, która prowadzi czynności związane z deportacją 32-latki z terytorium Polski.
1: To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Miasto zadba o uśmiechy dzieci. Program profilaktyki próchnicy zębów powraca.
2: Wraz z początkiem września uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą ponownie skorzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej. Jest to kontynuacja programu, który obejmuje badania i leczenie, jak i działania profilaktyczne oraz edukację.
4: Program profilaktyki próchnicy zębów ma na celu skuteczną poprawę stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci i młodzieży. Program obejmuje badania kontrolne, diagnostykę, leczenie ubytków oraz zabiegi takie jak lakowanie i lakierowanie zębów. Istotną częścią akcji pozostają również spotkania edukacyjne, podczas których najmłodsi uczniowie uczą się zasad higieny jamy ustnej oraz prawidłowej techniki szczotkowania zębów.
2: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego Miasta Lublin.
1: Młodzież ma do wyboru 58 gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych na terenie szkół lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Aby skorzystać z profilaktyki w przypadku osób niepełnoletnich, potrzebna jest pisemna zgoda rodzica. Osoby pełnoletnie wystarczy, że zgłoszą taką chęć. Akcja potrwa do 13 listopada.
0: A my sprawdzamy jeszcze aktualną prognozę pogody. Jak zerkniemy za okno, leje. No i taki deszcz pozostanie aż do południa. Termometry wskazują 18 stopni Celsjusza, natomiast ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali. Odczuwalny będzie przy tym także wiatr z prędkością 15 km na godzinę. Jakość powietrza jest bardzo dobra.
5: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
7: Stokrotka.
8: 3, 17, 41...
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11...
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama.
6: Radio Centrum.
11: Najwięcej oka w mieście.
0: Pięć minut po godzinie 8 przy mikrofonie wita się z wami Kamil Basiakowski. Zapraszam na już drugą godzinę Głowa do Góry. Jeżeli chcecie poznać sprytny sposób na darmowe jedzonko na lotnisku, no to musicie z nami koniecznie zostać. She Sells Sanctuary już teraz na 98.2 FM.

You Ought to Know na antenie Akademickiego Radia Centrum. 13 minut po godzinie 8. Słuchajcie, historia, która zaczyna się jak zwykłe zamówienie pizzy, a kończy prawie jak akcja ratunkowa. Pewien wnuczek po przejściu huraganu próbował dodzwonić się do swojej babci. Problem jednak w tym, że dzieliło ich ponad 1600 kilometrów, a kontaktu z babcią nie było. Policja i straż pożarna nie mogły wtedy do niej dotrzeć. No i wtedy wnuczek wpadł na błyskotliwy pomysł. Skoro nie mógł pojechać, to może zamówi jej pizzę. Zadzwonił więc do lokalnej pizzerii i poprosił, żeby dostawca przy okazji sprawdził, czy z babcią wszystko w porządku. No i tutaj pojawia się cały bohater historii, czyli pizzerman Papa John. Przyjechał na miejsce w około 30 minut z pizzą pod pachą, ale szybko okazało się, że ma jeszcze jedno zadanie. Spotkał babcię, przyłożył telefon do ucha i dzięki temu wnuczek w końcu usłyszał, że wszystko z nią w porządku. Morał z tej historii taki, że nigdy nie wiadomo, kiedy dostawca przyjedzie tylko ze zwykłym pepperoni, a kiedy uratują komuś dzień.

Snake Spoldiner za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach 23 minuty po godzinie 8, a przed wami historia o kimś, kto najwyraźniej odkrył, że samolot nie jest wcale potrzebny, żeby korzystać z lotniska. Pewien mężczyzna ponad 300 razy przekładał termin swojego lotu. I nie dlatego, że ciągle coś mu wypadało. On po prostu przychodził na lotnisko, chodził sobie do salonu VIP, jadł darmowy posiłek, a potem, jak gdyby nigdy nic, zmieniał datę biletu na kolejną. I tak ponad 300 razy, czyli formalnie cały czas był pasażerem. Tyle, że takim, który najwyraźniej uznał, że najlepszą częścią podróży lotniczej jest jedzenie przed podróżą. Co więcej, kiedy linia lotnicza w końcu zorientowała się, że coś się dzieje, mężczyzna oddał bilet, odzyskał pieniądze i zakończył swoją niezwykłą podróż. Finalnie nie poleciał ani razu. Ponad 300 wizyt na lotnisku, setki darmowych posiłków, no i przy tym 0 godzin spędzonych w powietrzu. Ja mam takie tylko pytanie. Ciekawe, czy w trakcie tych posiłków chociaż raz zamówił sobie deserek?

na zegarach wybiła godzina 8.32. Z drobnym opóźnieniem wyjeżdżamy na drogi Lublina. Sprawdźmy, jak ma się na nich sytuacja. No i tutaj nikogo nie zaskoczę dość pokaźnym korkiem na ulicy 3 Maja w kierunku ulicy Bolesława Prusa. Jeśli macie taką szansę, postarajcie się obierać inną drogę. Korkuje się także cała ulica Nadbystrzycka w kierunku ulicy Gabriela Narutowicza, dlatego będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość. Opóźnienia w ruchu mogą także nastąpić na ulicy Królewskiej, Lubartowskiej i ulicy Obywatelskiej. Jeśli gdzieś jeszcze natraficie na jakiś korek bądź wypadek drogowy, dajcie nam znać na 515 515 982. My przekażemy to dalej. Autopromocja.

0: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
1: Autopromocja. Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
2: Autopromocja.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

0: na zegarach wybiła nam godzina 8.40, pora na naszą imprezę FM. Zróbmy więc przegląd zbliżających się wydarzeń artystycznych. Zaczynamy dziś od zespołu, którego historia jest całkiem dobrym przykładem na to, że nie zawsze trzeba mieć wielką wytwórnię za plecami, żeby przebić się ze swoją muzyką. As December Falls, brytyjska ekipa grająca pop, punk i alternatywny rock. Energetyczne gitary, mocny wokal Bethany Hunter i melodie, które raczej nie pozwalają spokojnie siedzieć w miejscu. Co ciekawe, zespół od początku działa bardzo niezależnie. Wszystkie swoje albumy wydaje samodzielnie, a ich Join the Club z 2023 roku dotarł do pierwszej dwudziestki brytyjskiej listy sprzedaży. I teraz dobra wiadomość. As December Falls właśnie wpadają do Polski. 17 września zagrają w krakowskim Zaścianku, a dzień później, 18 września, pojawią się w warszawskim klubie Mechanik. Jeśli macie wśród znajomych kogoś, kto mówi, że koncerty są za ciche, to mamy dla niego propozycję. 19 września lubelski Zgrzyt zaprasza na wieczór dla fanów naprawdę ciężkiego grania. Na jednej scenie spotkają się Kaidaver, z Norwegii fińskie Pertinence oraz polskie Indignity i Fones. Na pierwszy ogień Kaidaver, czyli norwescy pionierzy death metalu działający od końca lat 80. Co ciekawe, będzie to ich pierwszy koncert w Polsce. Ich debiutancki album Hallucinate Anxiety z 1990 roku jest dziś uznawany za ważną płytę w historii ekstremalnego metalu. Do tego Pertinence z Finlandii, ciężki, mroczny, oldschoolowy death metal. Ich album Member of Emotional Damnation z 1992 roku to jedna z tych płyt, które mają swoich bardzo wiernych fanów wśród miłośników klasycznego death metalu. A polską część wieczoru reprezentują Indignity oraz Fones z Puław, czyli mamy Norwegię, Finlandię i Polskę. Cztery zespoły i jeden wieczór, podczas którego raczej nie trzeba będzie prosić muzyków, żeby podkręcili wzmacniacze. 19 września, godzina 18, Fabryka Kultury Zgrzyt, oczywiście w Lublinie, przy Alei Piłsudskiego 13. Jeżeli death metal to wasze klimaty, warto tę datę zapisać. A na koniec The Analogs, czyli szczecińska ekipa, która przez 3 dekady dorobiła się statusu jednego z najbardziej rozpoznawalnych zespołów polskiej sceny niezależnej. Grają street punk, dużo gitar, mocne rytmy, bezpośrednie teksty, no i ten charakterystyczny koncertowy hałas, który najlepiej działa pod samą sceną. Na koncie mają mnóstwo koncertów w Polsce i za granicą, a w ich repertuarze są numery, które dla fanów zespołu są już klasykami, m.in. Pieśń Aniołów czy Era Techno. W 2024 roku ukazała się płyta Bestia, a rok później z okazji 30-lecia zespołu Życie to jest gra. I właśnie z tym materiałem przyjeżdżają teraz do Kołobrzegu. 18 września w centrali Klub Muzyczny The Analogs zagrają zestaw swoich najbardziej znanych kawałków, ale nie zabraknie też piosenek z najnowszej płyty. Czyli 30 lat grania, masa koncertów i repertuar, który spokojnie wystarczy, żeby wieczór zrobił się trochę głośniejszy niż zwykle. 18 września Kołobrzeg Centrala. Jeśli lubicie punk rocka, The Analogs zdecydowanie warto zobaczyć na żywo.
1: Radio Centrum.

Evans Blue i Bulletproof na antenie Akademickiego Radia Centrum. 10 minut do godziny 9 nam pozostało. Słuchajcie, teraz coś z naszego podwórka, bo pewien rolnik z Podlasia najwyraźniej uznał, że zwykła sprzedaż ziemniaków to zdecydowanie za mało. No i wymyślił kartoflomat. Nie przesłyszeliście się. Kartoflomat, czyli podjeżdżacie, bierzecie ziemniaki, płacicie sami, gotówką bądź plikiem i można jechać do domu bez kolejki, bez kasjera, no i bez pytania, a młode czy stare? No i najlepsze jest to, że ten ziemniaczany biznes najwyraźniej działa całkiem nieźle, bo kradzieże stanowią mniej niż 1% sprzedaży. Podlasie właśnie pokazało, że rolnictwo też może wejść w erę automatyzacji. Bankomaty już mamy, paczkomaty mamy, a teraz kartoflomat. No, tylko czekamy teraz na burakami jakiś taki burakomat i wtedy naprawdę będziemy wiedzieli, że przyszłość już nadeszła.

0: Na zegarach wybiła nam godzina 9:00. Ruszajmy więc z wydarzeniami Akademickiego Radia Centrum, na które już teraz zaprasza Paulina Czeryna i Jakub Jarzyna.
1: Dodatkowe kursy autobusowe dla kibiców motoru, o tym za chwilę.
2: Powiemy także o dzisiejszych badaniach w ZUS oraz wykładach o poezji.
1: Niezależnie od wyniku zespołu, wrócą bezpiecznie do domu. Kibice Motoru Lublin nie muszą się martwić o transport.
2: Sobotę o godzinie 20:15 Motor Lublin podejmie na swoim stadionie drużynę Górnika Zabrze. Z tej okazji Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie uruchomi dodatkowe kursy linii autobusowych oraz trolejbusowych około godziny 22:00.
1: Na pasażerów oczekiwać będą pojazdy linii numer 161 w kierunku Poręby, 158 i 160 kierunek Felin Poręba oraz 13 i 34 kierunek Nasturcjowa Koncertowa. Szczegółowy rozkład przystanków, z których odjeżdżać będzie komunikacja miejska, można znaleźć na stronie zdt.lublin.eu.
2: Zastanawiasz się, z czego składa się Twoje ciało? Zakład Ubezpieczeń Społecznych przychodzi z odpowiedzią.
1: Jak w każdy trzeci czwartek miesiąca, placówka zachęca do darmowej profilaktyki zdrowotnej. Już dziś w jej murach można wykonać podstawowe badania i zweryfikować je ze specjalistami. O szczegółach mówi rzecznik ZUS w województwie lubelskim Małgorzata Korba.
3: Gośćmi specjalnymi najbliższego dyżuru będą przedstawiciele Biomedical. Przewidziano m.in. pomiar ciśnienia tętniczego oraz poziomu cukru we krwi, bezbolesny pomiar saturacji, analizę składu ciała oraz natychmiastową interpretację jej wyników, praktyczny instruktaż samobadania piersi na fantomie medycznym, edukację zdrowotną, w tym wskazówki dotyczące diety, profilaktyki chorób cywilizacyjnych oraz wsparcie w rzucaniu palenia.
2: Wydarzenie jest częścią cyklu Spotkaj się z NFZ w ZUS. Dyżur odbywa się w godzinach od 10 do 12 w sali obsługi klientów ZUS w Lublinie przy ulicy Zana 38A. W programie oprócz badań przewidziano opcję wyrobienia karty EKUS, która potwierdza prawo do leczenia w czasie wyjazdów turystycznych lub zawodowych do większości krajów europejskich. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Wkrótce w Lublinie odbędzie się otwarty wykład profesora doktora habilitowanego Ryszarda Kasperowicza. Wydarzenie jest okazją dla wszystkich miłośników kultury.
1: Naukowiec i nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego poprowadzi spotkanie Poezja Progresywna o romantycznych ideach jedności sztuk. Opowie o swoich zainteresowaniach badawczych, skupiających się na szeroko pojętej refleksji nad działaniami artystycznymi, zwłaszcza w Anglii i Niemczech XVIII i XIX wieku.
4: Dla romantyków niemieckich, jak to profesor mówił, była sztuka formą życia, narzędziem kształtowania własnego życia i takim utopijnym modelem przebudowy życia całych społeczeństw. Ten problem sztuki stał się w ogóle takim kluczowym zagadnieniem dla nich, więc temu będzie poświęcony ten wykład.
1: Zaznacza Dariusz Jóźwik z Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
2: Prelekcja zainauguruje cykl pod tytułem O powinowactwie sztuk od synestezji do intermedialności. W ramach jego 18 edycji odbędzie się 12 wykładów poświęconych relacjom między różnymi formami twórczości. Spotkania będą odbywać się w środy co 2 tygodnie o godzinie 17:30 w siedzibie biblioteki przy ulicy Pełowiaków.
0: A my sprawdźmy jeszcze aktualną prognozę pogody. Za oknem pochmurno, dlatego mniej więcej do godziny 13 możemy spodziewać się przelotnego deszczu. Termometry wskazują 17 stopni Celsjusza, natomiast ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali. Odczuwalny będzie przy tym także wiatr z prędkością 15 km na godzinę. Jakość powietrza jest bardzo dobra.
5: Reklama.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest! Wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
7: Stokrotka.
5: Reklama.
8: Akademickie Radio Centrum.
9: Najwięcej oka w mieście.
0: 4 minuty po godzinie 9:00. Przy mikrofonie wita się z Wami Kamil Basiakowski. Zapraszam na już ostatnią godzinę Głowa do Góry. Przekonamy się, czy prawdą jest to, że dorośli chcieliby cofnąć się w czasie na jeden dzień do szkoły? Foo Fighters już teraz na 98,2 FM.

Lipstick on the Glass i ma nam na antenie Akademickiego Radia Centrum 9 minut po godzinie 9. Mam wiadomość, która może troszeczkę pocieszyć wszystkich uczniów, którzy często patrzą na zegarek, no i się zastanawiają, ile jeszcze do końca lekcji. Okazuje się, że aż 53% dorosłych Polaków chciałoby wrócić do szkoły chociaż na jeden dzień. Kiedy jesteśmy w szkole, człowiek marzy tylko o tym, żeby z niej wyjść, a potem mija dobrych parę lat i nagle pojawia się myśl: może ja bym poszedł sobie jeszcze na taką matematykę. Oczywiście podejrzewam, że ta tęsknota ma pewne granice. Powrót do szkoły, być może, ale niezapowiedziana kartkówka, no tutaj już możemy się zastanowić. Ciekawe, czy te 53% nadal byłoby takie odważne, gdyby przed wejściem do klasy ktoś powiedział: dzień dobry, wyciągamy karteczki. Bo być może nie tęsknimy za samą szkołą, może po prostu tęsknimy za czasami, kiedy największym problemem było to, że zapomnieliśmy zeszytów albo kanapki do szkoły.

Royal Blood i Ten Over Ten za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach godzina 9:18. Zaglądamy do prasy z kraju, a dziś o poważnej wrzawie. Wygląda na to, że Wokulski będzie miał w najbliższych tygodniach naprawdę sporo pracy. Lalka Bolesława Prusa dostała dwie nowe ekranizacje i obie właśnie walczą o uwagę widzów. Jedna z nich już jest na Netflixie. To 6-odcinkowy serial Pawła Maślony z Sandrą Drzymalską w roli Izabeli Łęckiej. Druga trafi do kin 30 września, a zobaczymy w niej m.in. Marcina Dorocińskiego i Kamilę Urzędowską. Dwie ekipy, dwie wizje lalki, a między premierami zaledwie 2 tygodnie. No i właśnie wokół tego zrobiło się sporo zamieszania. Rzeczpospolita zajrzała za kulisy tego pojedynku i opisuje, jak do niego doszło, kto kiedy rozpoczął pracę nad swoją wersją i dlaczego konkurencja między produkcjami zrobiła się tak interesująca. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda ta walka lalki z lalką, szczegóły znajdziecie w artykule Rzeczpospolitej.

Like a Stone za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Jeżeli wydaje wam się, że obrazów Van Gogha nie da się oglądać inaczej niż za szybą w galerii, to mam dla was małą zmianę planów. Van Gogh właśnie przyjechał do Lublina i tym razem można wejść prosto w jego obrazy, dosłownie i w przenośni. W hangarze sztuki przy Alei Witosa 20 ruszyła Van Gogh The Immersive Exhibition i tutaj obrazy Van Gogha pojawiają się na ścianach, na podłodze. Są animowane, do tego muzyka, światło, można wejść do wirtualnej rzeczywistości, a nawet zobaczyć słynną sypialnię w Arles. Całość ma być takim wejściem do świata Van Gogha, nie tylko poprzez patrzenie na jego obrazy. Jeśli ktoś wam powie, no ja się na sztuce nie znam, to bardzo dobrze. Tutaj nie trzeba pisać doktoratu z malarstwa, wystarczy wejść i popatrzeć. Wystawa w Lublinie potrwa do 31 grudnia. Warto sprawdzić, jak wygląda Van Gogh, kiedy przestaje wisieć na ścianie i zaczyna się chodzić po niej, po podłodze i właściwie po całym pomieszczeniu.

0: Reklama.
1: Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Lublinie zaprasza. W naszej placówce skorzystasz z konsultacji lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych, badań USG oraz rehabilitacji. Od września zapewniamy również podstawową opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Odwiedź Centrum Medyczne PZU Zdrowie przy Alei Kraśnickiej 27 w Lublinie. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.
0: Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

List za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum, na zegarach godzina 9.41. Znowu wraca temat, który potrafi podzielić ludzi szybciej niż pytanie o to, kto ma rację przy rodzinnym stole. Pizza z ananasem. Włoscy miłośnicy tradycji znów przypominają, że ananas na pizzy to pomysł zdecydowanie nie po włosku. No i trudno się dziwić, przecież dla wielu Włochów pizza to rzecz niemal święta. Tylko jest jeden mały szczegół. Słynna pizza hawajska wcale nie powstała na Hawajach. Jej pomysłodawcą był Grek mieszkający w Kanadzie, który w latach 60. połączył pizzę z szynką i ananasem. Nazwa hawajska pochodziła zresztą od marki używanego przez niego ananasa. Czyli mamy greckiego pomysłodawcę w Kanadzie, włosku pizzę, ananasa z puszki i Hawaje tylko w nazwie. A mimo to po tylu latach ta pizza nadal potrafi wywołać emocje większe niż finał Mistrzostw Świata. No i teraz pytanie do Was. Ananas na pizzy, kulinarna herezja czy całkiem udane połączenie? My na antenie nie będziemy tego rozstrzygać, bo jeszcze ktoś zadzwoni prosto z Neapolu.

bajka za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Nasza bajka także się kończy. Wielkimi krokami zbliża się godzina 10. To oznacza, że głowa do góry dobiega końca i na mnie już pora. Oczywiście pozostańcie koniecznie z nami. Za kilka chwil Paulina Czeryna i Jakub Jarzyna w wydarzeniach Akademickiego Radia Centrum, a już od 15 startują godziny szczytu, w trakcie których usłyszycie Emilię Bukowską. Ja bardzo dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas i pomimo deszczowego poranka życzę udanego dnia. Przy mikrofonie Kamil Basiakowski. Do usłyszenia.

0: Zbliża się Lubelski Festiwal Nauki, o tym za chwilę.
1: Powiemy także o kolejnym oszustwie metodą na lekarza oraz programie Lekcje z ZUS.
0: Minęła godzina 10, co oznacza, że to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonami Paulina Czeryna
1: i Jakub Jarzyna. Już w tę sobotę rozpocznie się jedno z największych wydarzeń edukacyjnych w mieście. Ciekawość lublinian zostanie zaspokojona podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki.
0: W bazie LFN znajduje się ponad 2000 projektów popularyzujących oświatę ze wszystkich dziedzin nauki i sztuki, a także blisko 350 dodatkowych edycji wcześniej zgłoszonych projektów. Chęć udziału w tych projektach zgłosiło 35 tysięcy uczestników z całego regionu.
2: Od ciekawości zaczyna się wszystko, bo ciekawość jest tą siłą sprawczą, która pozwala zadawać właściwe pytania, ale też pozwala usprawiedliwać nas przed siebie samymi, że spędzamy czasami całe dnie i noce w ciemnych laboratoriach, że mamy jakieś usprawiedliwienia dla rodzin, że się spóźniamy czasem do domu na umówione spotkania. I z tego są też bardzo ważne takie społeczne później skutki.
0: Mówi Wiesław Gruszecki, prorektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
1: W niedzielę kolejnego dnia po uroczystym rozpoczęciu wydarzenia odbędzie się Lubelski Piknik Naukowy, który będzie miał miejsce na Placu Litewskim. Więcej o wydarzeniu mówi dr Monika Baczewska-Ciupak, koordynator Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
3: Chciałabym najserdeczniej Państwa teraz zaprosić na Lubelski Piknik Naukowy. Piknik odbędzie się 20 września w niedzielę w godzinach 10-16 na Placu Litewskim w Lublinie. Przygotowaliśmy dla Państwa szereg atrakcji. Między innymi wykłady na scenie głównej. Wystąpi pan dr Grzegorz Niedźwiecki, dr Wiktor Niedzicki, ale również wielu cenionych wykładowców z Lublina i z regionu. Część artystyczną wydarzenia uświetnią występy uczelnianych zespołów ludowych.
0: W kolejnych dniach wydarzenia przeniosą się do gmachów uczelni. Od najbliższego czwartku na stronie dedykowanej będzie można zapisywać się na wydarzenia specjalne. Tam również znajdują się informacje o wolnych i otwartych wykładach.
1: Policja apeluje do seniorów o zachowanie czujności. To kolejny przypadek oszustwa metodą na lekarza.
0: We wtorek mieszkanka powiatu tomaszowskiego otrzymała telefon od osoby podającej się za ordynatora szpitala zakaźnego. 80-latka została poinformowana, że jej córka przebywa w szpitalu, a pomóc w ciężkiej chorobie może jedynie drogi lek. Ponadto kobieta miała słyszeć w słuchawce głos córki mówiący: "Mamo, proszę pomóż mi".
1: Seniorka zdecydowała się przekazać nieznajomemu mężczyźnie 85 tysięcy złotych w celu ratowania córki. Po całym zajściu kobieta poinformowała rodzinę, a także córkę. Jak się okazało, padła ona ofiarą oszustwa. Obecnie policja ustala szczegóły sprawy.
0: To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Koniec tabu podatkowego w szkołach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyrusza do młodych.
1: Już 1 października zainaugurowana zostanie 13. edycja projektu pod tytułem Lekcje z ZUS. Jest to inicjatywa, dzięki której ma wzrosnąć poziom wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych, a także konstrukcji tego systemu.
4: Dzięki niemu uczniowie mogą dowiedzieć się, co należy im się, kiedy płacą składki na ubezpieczenia społeczne, jak wygląda otwarcie firmy, czy też jakie świadczenia przysługują z poszczególnych ubezpieczeń społecznych. Od ZUS nauczyciele otrzymują kompletny zestaw materiałów edukacyjnych. Są to zeszyty ucznia, zeszyty nauczyciela, także prezentacje multimedialne.
1: Mówi Krzysztof Piskosz, koordynator do spraw edukacji w oddziale ZUS w Lublinie.
0: Zwieńczeniem lekcji będzie olimpiada o ubezpieczeniach, która z roku na rok cieszy się coraz to większą popularnością. W 2025 roku w projekcie uczestniczyło blisko 90 tysięcy uczniów z prawie 1500 szkół średnich w Polsce. W puli nagród znajdują się upominki rzeczowe, a także indeksy na studia i dodatkowe punkty w rekrutacji na wiele uczelni wyższych w całej Polsce. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. O wczorajszym ociepleniu fani wysokich temperatur mogą jedynie pomarzyć. Termometry wskazują obecnie 14 stopni Celsjusza, dlatego nie zapomnijcie o ciepłym ubiorze.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Promocja. Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
3: 3, 17, 41...
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w

0: Reklama.
1: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
4: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
3: Stokrotka.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Lublinie zaprasza. W naszej placówce skorzystasz z konsultacji lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych, badań USG oraz rehabilitacji. Od września zapewniamy również podstawową opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Odwiedź Centrum Medyczne PZU Zdrowie przy Alei Kraśnickiej 27 w Lublinie. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.
1: Reklama.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.
4: Cut my life into pieces. This is my last resort.

0: Reklama.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
2: Stokrotka.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Promocja. Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
3: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
4: Mamy to, o w Lewiatanie tanie.
5: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8,11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
11: Radio Centrum. Najwięcej oka w mieście.

0: Reklama.
1: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Z aplikacją filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
3: Stokrotka.
5: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
6: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
5: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
6: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
5: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
6: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
7: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
8: Akademickie Radio Centrum.
9: Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
6: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
2: Stokrotka.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
8: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter-Kronek.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to o Lewiatanie tanie.
6: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Reklama.
8: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Na zegarach właśnie wybiła godzina 15, a to oznacza, że czas na wydarzenia w Akademickim Radiocentrum.
1: Dron eksplodował w Jagodzinie, o tym za chwilę. Powiemy także o wsparciu lubelskich seniorów związanym z konkursem.
0: Wydarzenia przygotowała i przedstawi Paulina Czeryna.
1: Syreny alarmowe ponownie zawyły w Lublinie. W pobliżu przejścia granicznego eksplodował dron. Dzisiaj przed godziną 12 na terenie regionu zawyły syreny. Służby ostrzegały przed możliwością potencjalnego zmasowanego ataku bezzałogowych statków powietrznych. W związku z tym polskie wojsko poderwało myśliwce. Do mieszkańców województwa trafił także alert RCB z informacją o zagrożeniu. W związku z wzniesieniem alarmu do piwnic, niższych kondygnacji, szatni oraz korytarzy zostali ewakuowani uczniowie lubelskich szkół. Jak poinformował premier Donald Tusk, rosyjski dron eksplodował w Jagodzinie w pobliżu przejścia granicznego w Dorochusku. Huk słyszany po polskiej stronie był efektem przekroczenia bariery dźwięku przez polskie i sojusznicze myśliwce. Jednocześnie nie doszło do przekroczenia granicy państwa. Przed godziną 13 odwołano alarm. Seniorzy też mają coś do powiedzenia w życiu publicznym. Miasto Lublin nagrodzi tych, którzy chcą ich wspierać. Lubelskie instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa, które podczas realizowania swojej działalności uwzględnią potrzeby osób starszych, mogą wystartować w 11. edycji konkursu Miejsce przyjazne seniorom.
2: Zgłoszenia do konkursu można składać w dwóch kategoriach. Miejsce przyjazne seniorom dla instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, które oferują różnorodne produkty, usługi czy zniżki lub stosują odpowiednie rozwiązania architektoniczne podnoszące jakość życia najstarszych mieszkanek i mieszkańców miasta oraz przyjaciel lubelskiego seniora dla osób szczególnie zaangażowanych społecznie w inicjatywy służące wsparciu lubelskich seniorów.
1: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Przy aplikowaniu o certyfikat miejsca przyjaznego seniorom należy posiadać ofertę dostosowaną do potrzeb osób starszych lub skierowaną specjalnie do tej grupy społecznej. Między innymi oferować zniżki i promocje dla seniorów, dostrzegać ich potrzeby lub tworzyć i kreować miejsca, z których będą korzystały. Osoby ubiegające się o wyróżnienie przyjaciel lubelskiego seniora powinny natomiast realizować programy zmniejszające do poprawy sytuacji i jakości życia osób starszych, podejmować współpracę z innymi podmiotami w obszarze proseniorialnym, promować inicjatywy związane z działaniami na rzecz seniorów lub propagować w społeczeństwie ideę zmiany postrzegania ich obrazu.
2: Aby przystąpić do konkursu, należy wypełnić odpowiedni wniosek i dostarczyć go do siedziby Rady Seniorów Miasta Lublin w Wydziale Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin lub przesłać na adres e-mail rada.seniorów@lublin.eu z dopiskiem konkurs miejsce przyjazne seniorom w 2026 roku.
1: Dodaje Anna Czerwonka. Termin składania wniosków upływa 30 września. To są wydarzenia Akademickiego Radiocentrum. Czy zastąpią nas roboty? Lęk o własną karierę deklaruje 17% badanych. Zatrudnieni Polacy obawiają się sztucznej inteligencji i automatyzacji bardziej niż wysokich kosztów prowadzenia działalności czy konkurencji z zagranicy. Według raportu Personnel Service co czwarta osoba wskazuje AI jako największe zagrożenie dla miejsc pracy.
3: Pamiętajmy, że zmienił się paradygmat sztucznej inteligencji. Ta wizja taka tych robotów pracujących na miejsce ludzi przestaje być tą wizją, jeżeli chodzi o przewidywania ekspertów. Wiemy na dzisiaj, że sztuczna inteligencja przejmuje przede wszystkim konkretne zadania, więc na przykład wyciska z rynku stanowiska juniorskie, gdzie to młodzi, którzy wchodzili na rynek pracy, robili masę researchu, wykonywali prostych zadań w sektorze usługowym.
1: Mówi Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service. Jeśli wykonywany przez ankietowanych zawód przestałby być potrzebny, 31% deklaruje przekwalifikowanie, a 24% zmianę środowiska na zbliżone do pierwotnego. Jednak w ciągu ostatnich 12 miesięcy jedynie 40% uczestniczyło w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje.
0: A my zajrzymy sobie do sytuacji pogodowej za naszymi oknami. Dzisiaj już zdecydowanie chłodniej. Odczuwalna temperatura to 15 stopni Celsjusza. Na barometrach 1014 hektopaskali. Raport smogowy aktualnie dobry, a biometr jest umiarkowany.
4: Tu Radio Centrum. Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
5: Najwięcej roka w mieście.
0: Już 5 minut po godzinie 15. Wy oczywiście słuchacie Akademickiego Radia Centrum i ponownie słyszymy się w godzinach szczytu. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Witam wszystkich. No i zachęcam do zostania z nami do godziny 18. A warto, bo parę niespodzianek mam dla Was dzisiaj przygotowanych na właśnie dzisiejszą audycję.

Shinedown na naszej antenie, ale niestety nic nie świeci dzisiaj nam na niebie. Czwartek myślę, że najlepiej chyba spędzić z ciepłą herbatką albo z kawusią pod kocem, ale dla tych spragnionych ciepła nie ma się jednak co martwić, bo od jutra pogoda się poprawi. W sumie cały weekend będzie słonecznie, nawet do 22 stopni. No a w poniedziałek niestety znowu deszcz, znowu 15 stopni przez resztę tygodnia, ale no w końcu za 6 dni mamy kalendarzową jesień, więc wszystko się rządzi swoimi prawami, ale może coś na ocieplenie Wam się aktualnie przyda. Żurkowski z kawałkiem Lato już teraz na naszej antenie.

Już prawie 22 minuty po godzinie 15. Mówiłam, że mam dla Was dzisiaj niespodziankę, no i uchylę rąbka tajemnicy, bo właśnie w godzinach szczytu mam dla Was do rozdania dwie podwójne wejściówki na występ kabaretu Ani Mrumru, który odbędzie się już w tę niedzielę w Świdniku. Więcej o wydarzeniu możecie przez ten czas przeczytać na ich social mediach na przykład, ale oczywiście nas warto uważnie słuchać, bo o konkursie trochę później, już za chwilę, i już za chwilę sobie sprawdzimy korki na lubelskich ulicach.

0: pół do czwartej mamy na zegarach, no więc po raz pierwszy sprawdzamy, jak tam mają się lubelskie ulice. Warto wspomnieć na początku o korku na ulicy Głębokiej, bo od wczoraj tam jest wprowadzony ruch wahadłowy właśnie przy skrzyżowaniu z Narutowicza, więc jeśli jedziecie od Sowińskiego do Narutowicza albo skręcacie z Narutowicza w Głęboką, no to nieunikniony tam jest korek. Myślę, że warto przez najbliższe dni właśnie omijać Głęboką. Co do reszty miasta, to stoi Aleja Kraśnicka przy większych skrzyżowaniach, tak samo Aleje Racowickie. Dochodzi do tego Krochmalna Jana Pawła II i Armii Krajowej w kierunku Węglina. Duży zator niestety też na skrzyżowaniu Wolskiej z Fabryczną. Tam właśnie stoi też Łęczyńska. Duży korek na Łęczyńskiej w kierunku Bronowic. Praktycznie stoi ona na całej długości. No i niestety korkuje się też Unii Lubelskiej czy Zamojska, ale też i Tysiąclecia przy Rondzie Dmowskiego. Także korków, jak widać, co niemiara. Jeśli o czymś nie wspomniałam, jeśli widzicie jakiś wypadek, jakieś korki czy inne roboty drogowe, to piszcie do nas 515 515 982, a my oczywiście przekażemy te informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama. Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
2: Stokrotka.
3: Szefie, takich grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
4: A w Brikomanie sprawdzałeś?
3: No nie, ale...
4: Ale co?
3: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
4: A to zobacz ten.
3: No rzeczywiście.
5: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

21 minut do godziny 16. Lekko ponad 4 godziny temu rozbrzmiały w Lublinie syreny, co oczywiście nie jest niczym do śmiechu, ale może przydatny artykuł znalazłam, bo tytuł brzmi: gdzie można przeczekać koniec świata? Naukowcy wytypowali jedno wyjątkowe miejsce, jak to zwykle naukowcy mogą nas uratować. Jeśli właśnie szukać na miejsca na Ziemi, takiego najbardziej odciętego od reszty świata, to naukowcy wskazują Point Nemo. Jest to w Australii i izolacja tego miejsca sprawia, że stał się właśnie symbolem końca świata, bo obszar jest bardzo ubogi w życie. Mówi się o nim jako oceanicznej pustyni, ale też jest to cmentarzysko statków kosmicznych, więc w sumie nie wiem, czy tak bezpiecznie, czy nas UFO by tam nie mogło zaatakować. Ze względu właśnie na ogromną odległość lądu od w jego okolicy, kontrolowanie sprowadza się na Ziemię niektóre obiekty kosmiczne. No i co do tego miejsca, Talking Heads ma właśnie pytanie, odpowiedź może na to. This must be the place już teraz.

to absolutny klasyk, czyli Queen, We Are The Champions. I do czempionów światowej piłki nożnej myślę, że można zaliczyć Erlinga Haalanda, który skradł serca bez wątpienia na tegorocznym mundialu. Skradł on też serca dzieci z Norwegii, bo słuchajcie, sprzedano tam 100 ton marchewki, więcej niż zazwyczaj, ponieważ po prostu Erling Haaland chrupał marchew na jednej z reklam, które ostatnio wyemitowano. Nazwano to nawet efektem Haalanda. No, strach pomyśleć, co by się działo, gdyby Erling Haaland czytał książkę w reklamie.

The 1975 i The People. Prawie na sam koniec pierwszej godziny audycji. Za 3 minuty słyszymy się w wydarzeniach, więc koniecznie zostańcie z nami. I też przypominam, że w kolejnej godzinie czeka na Was konkurs. No a przed Wami jeszcze na sam koniec U2, czy też U2 i kawałek Vertigo.

0: Godzina 16 na zegarach, a to oznacza kolejną dawkę wydarzeń.
1: Lublin upamiętnił ofiary sowieckiej agresji, o tym za chwilę. Powiemy także o ostatniej chwili na udział w szkoleniu z Wojskami Obrony Terytorialnej.
0: Przy mikrofonie Paulina Czeryna.
1: 17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła do Polski. Miasto upamiętniło ofiary sowieckiej agresji oraz zesłańców Sybiru. Obchody rozpoczęły się rano wraz ze złożeniem kwiatów pod tablicą Jana Bołbotta. Na placu Jana Kochanowskiego zaprezentowano wystawę Instytutu Pamięci Narodowej Zbrodnie niemieckie i sowieckie na Polakach 1939-1945. Sama wystawa porusza temat represji, których doświadczyli Polacy ze strony obu okupantów. Główna część obchodów odbyła się przy pomniku nieznanego żołnierza. Odegrano także hymn państwowy, wręczono odznaczenia oraz złożono kwiaty. Koszary czekają. To już ostatni dzwonek na zdobycie nowego doświadczenia. 13 listopada ruszy ostatnie, 16-dniowe szkolenie podstawowe oraz wyrównawcze do Wojsk Obrony Terytorialnej. Pierwsze przeznaczone jest dla osób rozpoczynających swoją drogę w armii i obejmuje takie umiejętności jak działanie w zespole, reagowanie w sytuacjach kryzysowych, udzielanie pomocy czy funkcjonowanie pod presją. Zaś szkolenie wyrównawcze przeznaczone jest dla żołnierzy rezerwy.
2: Widzimy, że coraz więcej osób myśli dziś o bezpieczeństwie trochę inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Kiedy ma się rodzinę, dom, pracę, stabilne życie i ludzi, za których czuje się odpowiedzialność, pojawia się potrzeba, żeby wiedzieć, jak zachować się w sytuacji kryzysowej i jak móc realnie pomóc swoim bliskim. I właśnie dla takich osób listopadowy nabór może być dobrym momentem na rozpoczęcie służby.
1: Mówi Marta Gaborek, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Osoby, które ukończą pełne szkolenie, otrzymają ponad 7 tysięcy złotych, obejmujące uposażenie oraz świadczenie początkowe. Szkolenie wstępne daje możliwość kontynuacji aktywności w ramach 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zainteresowani mogą zasięgnąć szczegółowych informacji u mobilnych rekruterów. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN zaprasza na kolejny spacer odkrywający historię miasta na nowo. Tym razem lublinianie poznają tajemnice ulicy Żmigród. Uczestnicy wydarzenia odwiedzą symboliczne miejsca i kamienice. Zagoszczą także w Domu Słów, gdzie znajdują się m.in. maszyny drukarskie sprzed 100 lat. Oprócz tych eksponatów zobaczą wystawę poświęconą studentom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którzy pół wieku temu rozpoczęli działalność wydawniczą poza cenzurą PRL-u. Spacer ulica Żmigród i duchy przeszłości rozpocznie się już w sobotę, 19 września, o godzinie 11 przy wejściu do Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Augusta i Juliusza Wetteru w Lublinie przy ulicy Bernardyńskiej. Poprowadzi go dziennikarz Paweł Krysiak. Wstęp wolny.
0: A my standardowo sprawdzamy sytuację pogodową za naszymi oknami. Odczuwalna temperatura to nadal 15 stopni Celsjusza, chociaż w nocy spadnie ona aż do 8. Ciśnienie to 1015 hektopaskali na barometrach. Raport smogowy aktualnie dobry, a biometr jest umiarkowany.
3: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
4: Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Lublinie zaprasza. W naszej placówce skorzystasz z konsultacji lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych, badań USG oraz rehabilitacji. Od września zapewniamy również podstawową opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Odwiedź Centrum Medyczne PZU Zdrowie przy Alei Kraśnickiej 27 w Lublinie. Więcej informacji znajdziesz

0: na stronie zdrowie.pzu.pl.
1: Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum. Najwięcej oka w mieście.
3: 4 minuty po godzinie 16, a to kolejna godzina czwartkowych godzin szczytu. Emilia Bukowska niezmiennie dla Was przy mikrofonie. Czwartek to taki mały piątek, więc i wkraczamy powoli w weekend z konkursem. Konkurs na kabaret Ani Murmuru, więc zachęcam do zostania z nami, bo za moment więcej o nim, ale i dla muzyki również warto zostać.

Tak właśnie brzmi jesień w Irlandii. Fontaines DC w waszych głośnikach. No i tym akcentem myślę, że rozpoczniemy dzisiejszy konkurs w godzinach szczytu. Dzisiaj mam dla was dwie podwójne wejściówki na kabaret Ani Mrumru. Kto nie zna Ani Mrumru, to niech pierwszy rzuci kamieniem. Kabaret wystąpi w Świdniku już 20 września, czyli w tę niedzielę o godzinie 19 z najnowszym programem Mniej Więcej. I bardzo chętnie rozdam wam dzisiaj te zaproszenia. Wystarczy oczywiście, że weźmiecie udział w naszym konkursie, a konkurs jest taki, że wystarczy wybrać nasz numer 515 515 982 i odpowiedzieć na pytanie, jaka piosenka jest dla was ścieżką dźwiękową tej jesieni. No i oczywiście, dlaczego?

23 minuty po godzinie 16. Myślę, że to idealny czas, żeby sprawdzić dzisiejszą kartkę z kalendarza. Drodzy słuchacze, imieniny dzisiaj obchodzą Justyna, Robert oraz Franciszek, więc do tych osób koniecznie dzisiaj warto zadzwonić. Wszystkiego najlepszego dla drogich solenizantów. A nietypowe święta dzisiaj to m.in. Międzynarodowy Dzień Muzyki Country, ale też i Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta. Święto, które myślę, że w tym roku wyjątkowo przypomina, że nasze dane medyczne też powinny pozostać prywatne.

0: Za prawie już pół godziny wybija godzina 17, więc po raz drugi sprawdzamy lubelskie drogi. Na początek wiadomość o wypadku na dywizjonu 303 w kierunku Kunickiego. Dokładnie przy Perle jest jakieś tam zdarzenie drogowe, więc tamta okolica, myślę, może się korkować. Możecie też pisać nam, jak wygląda tam sytuacja. Korek nie ustępuje też na Krochmalnej czy Jana Pawła II w kierunku Węglina, ale za to na Łęczyńskiej już na szczęście się przerzedziło w porównaniu do ostatniej godziny. Niestety Fabryczna i Wolska, z tego co widzę, dalej stoją. No i dalej stoi też Tysiąclecia w kierunku Ronda Dmowskiego i tak samo Aleja Unii Lubelskiej, która jest zakorkowana praktycznie w obu kierunkach. Do tego też dochodzi Głęboka. To by było na tyle z tych największych zatorów drogowych. Przypominam, że oczywiście możecie wysyłać Wasze informacje pod numer 515-515-982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja. Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
5: Stokrotka.
3: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej oka w mieście.

21 minut pozostało do godziny 17. Półmetek audycji za nami, więc warto, myślę, przypomnieć o dzisiejszym konkursie. Rozdaję dzisiaj dla Was dwie podwójne wejściówki na kabaret Animrumru. Wystąpił już w tę niedzielę w Świdniku, dokładnie w Miejskim Ośrodku Kultury o godzinie 19. No i wtedy Marcin Wójcik, Michał Wójcik i Waldemar Wilkołek zaprezentują najnowszy program o tytule Mniej Więcej. No i już kilka świetnych odpowiedzi od Was dostałam i czekam oczywiście na więcej. Wystarczy, że pod numer 515 515 napiszecie, jaka piosenka jest dla Was ścieżką dźwiękową tej jesieni i dlaczego. A przed nami może i właśnie taki kawałek Lady Punk i Sztuka Latania już teraz.

The Rolling Stones na naszej antenie, a media obiegła informacja, że gitarzysta Stonesów Keith Richards opublikował nowy singiel. I nie byłoby nic w tym dziwnego, oprócz tego, że ma 83 lata, ale też, że ten kawałek będzie ścieżką dźwiękową do gry, na którą czeka bardzo dużo osób. Nawet myślę, że nie czeka, a nie mogą się doczekać dokładnie na GTA 6, Grand Theft Auto 6 właśnie. Album z tej gry ukaże się 16 listopada, album, czyli ścieżka dźwiękowa. I też to będzie dokładnie w dniu premiery gry na konsolę. Także jak ktoś czeka, to może sobie zapisać. Może też ktoś czeka na to, co teraz leci na naszej antenie, a jest to kawałek post-punka, czyli East, I Am The Fear już teraz.

0: godzina 17, więc płynnie przechodzimy do kolejnych wydarzeń.
1: Kierowcy mierzą się z dużymi kolejkami na granicy, o tym za chwilę. Powiemy także o jednym z największych wydarzeń naukowych w Lublinie.
0: Przy mikrofonie Paulina Czeryna.
1: Kierowcy ciężarówek czekają nawet 14 godzin na możliwość wyjazdu z Polski. O godzinie 11 w kolejce na przejściu granicznym w Dorohusku znajdowało się 350 pojazdów. Tylko w ciągu ostatniej doby funkcjonariusze służby celno-skarbowej na towarowych przejściach granicznych w województwie lubelskim odprawili ponad 3300 ciężarówek oraz ponad 3700 samochodów osobowych. Najkrótszy czas oczekiwania wynoszący godzinę był w Zosinie. W Chrebennem czas ten wyniósł 13 godzin. Już w tę sobotę rozpocznie się jedno z największych wydarzeń edukacyjnych w mieście. Ciekawość lublinian zostanie zaspokojona na Lubelskim Festiwalu Nauki. W bazie LFN znajduje się ponad 2000 projektów popularyzujących oświatę ze wszystkich dziedzin nauki i sztuki, a także blisko 350 dodatkowych edycji wcześniej zgłoszonych projektów. Chęć udziału w tych projektach zgłosiło 35 tysięcy uczestników z całego regionu.
2: Od ciekawości zaczyna się wszystko, bo ciekawość jest tą siłą sprawczą, która pozwala zadawać właściwe pytania, ale też pozwala usprawiedliwać nas przed siebie samymi, że spędzamy czasami całe dnie i noce w ciemnych laboratoriach, że mamy jakieś usprawiedliwienia dla rodzin, że się spóźniamy czasem do domu na umówione spotkania. I z tego są też bardzo ważne takie społeczne później skutki.
1: Mówi Wiesław Gruszecki, prorektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. W niedzielę kolejnego dnia po uroczystym rozpoczęciu wydarzenia odbędzie się lubelski piknik naukowy, który będzie miał miejsce na Placu Litewskim. Więcej o pikniku mówi dr Monika Baczewska-Ciupak, koordynator Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
3: Chciałabym najserdeczniej Państwa teraz zaprosić na lubelski piknik naukowy. Piknik odbędzie się 20 września w niedzielę w godzinach 10-16 na Placu Litewskim w Lublinie. Przygotowaliśmy dla Państwa szereg atrakcji. Między innymi wykłady na scenie głównej. Wystąpi pan dr Grzegorz Niedźwiecki, dr Wiktor Niedzicki, ale również wielu cenionych wykładowców z Lublina i z regionu. Część artystyczną wydarzenia uświetnią występy uczelnianych zespołów ludowych.
1: W kolejnych dniach wydarzenia przeniosą się do gmachów uczelni. Od najbliższego czwartku na stronie dedykowanej będzie można zapisywać się na wydarzenia specjalne. Tam również znajdą się informacje o wolnych i otwartych wykładach. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Miasto zadba o uśmiechy dzieci. Program profilaktyki próchnicy zębów powraca. Wraz z początkiem września uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą ponownie skorzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej. Jest to kontynuacja programu, który obejmuje badania i leczenie, jak i działania profilaktyczne oraz edukację.
4: Program profilaktyki próchnicy zębów ma na celu skuteczną poprawę stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci i młodzieży. Program obejmuje badania kontrolne, diagnostykę, leczenie ubytków oraz zabiegi takie jak lakowanie i lakierowanie zębów. Istotną częścią akcji pozostają również spotkania edukacyjne, podczas których najmłodsi uczniowie uczą się zasad higieny jamy ustnej oraz prawidłowej techniki szczotkowania zębów.
1: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego Miasta Lublin. Młodzież ma do wyboru 58 gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych na terenie szkół lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Aby skorzystać z profilaktyki, w przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest pisemna zgoda rodzica. Osoby pełnoletnie wystarczy, że zgłoszą taką chęć. Akcja potrwa do 13 listopada.
0: A my ponownie sprawdzamy sytuację pogodową za naszymi oknami. Odczuwalna temperatura to nadal 15 stopni Celsjusza, chociaż troszkę słońca na chwilę wyszło z tych chmur. Ciśnienie to 1015 hektopaskali na barometrach. Raport smogowy jest dobry, a biometr jest umiarkowany.
5: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
6: Reklama. Akademickie Radio Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście.
0: Już prawie 5 minut po godzinie 17, więc to już ostatnia, niestety, godzina z godzin szczytu. Emilia Bukowska przy mikrofonie dla Was przez te ostatnie 3 godziny, no i przez kolejną, dzisiaj też w tej godzinie, rozwiązanie konkursu, więc warto trzymać telefon przy sobie. A co do muzyki, to zaczynamy tę godzinę od klasyka. Alice in Chains, Check My Brain, już teraz. Myślę, że można dać głośniej.

Interpol z ich nowością, czyli Wings on Fire, a nowością z pewnością nie jest to, że dzisiaj obchodzimy 35. rocznicę wydania kultowych albumów. Kultowe, bo są też od Guns N' Roses. Use Your Illusion 1 i Use Your Illusion 2 właśnie obchodzą dzisiaj swoje urodziny. Płyty pojawiły się w samym środku takiej grunge'owej eksplozji, ale mimo tego odniosły ogromny sukces, bo właśnie już Use Your Illusion 2 zadebiutowało na pierwszym miejscu Billboardu, a pierwsza płyta zadebiutowała na drugim miejscu, tak na opak. Z obu albumów pochodzi seria wielkich hitów, m.in. Live and Let Die, You Could Be Mine, Knocking on Heaven's Door, czy też November Rain, która jedna ze słuchaczek wskazała jako kawałek kojarzący się jej z jesienią. No ale w końcu nazwa mówi sama za siebie.

0: Perfekt na 98 i 2 FM, a razem ze mną perfekcyjny duet, można powiedzieć, Paulina Czeryna i Ignacy Chodowski. Witam was serdecznie.
1: Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
0: Pytałam słuchaczy o to, jaka piosenka jest dla nich ścieżką dźwiękową jesieni, a jaka jest dla was? Może macie jakieś swoje typy właśnie?
1: Casino i jesień po prostu.
0: O, The Casino, to prawda, to jest dobry, kurczę, dobry ruch.
2: Ale nie uważasz, że trochę na łatwiznę poszedłeś z tym?
1: Nie, uważam, że idealnie oddaje ona mój nastrój w tę parę roku.
2: To ja za to pójdę klasyczkiem bardziej filmowym, bo mi się od razu kojarzy Hoa Hoa.
0: Ze Zmierzchu.
2: Tak, w skrócie, ze Zmierzchu.
1: Piękny tytuł.
2: Jeżeli ktoś oglądał Zmierzch, to na pewno kojarzy. I to jest po prostu moja pierwsza myśl. Od razu, jeżeli to widzę, to widzę dosłownie ten moment z filmu.
0: Ja wam może powiem, co nasza słuchaczka napisała. Piękną odpowiedź, że jej zdaniem idealny soundtrack jesieni to piosenka Don't Stop Believin' od zespołu Journey. Napisała piękną odpowiedź, że jak dla mnie końca... To koniec pewnego etapu i początek czegoś nowego, bo lato się kończy i zaczyna się nowy rozdział. I że też wszystko trochę zwalnia, jest tak nostalgicznie.
2: To jest na pewno nowy rozdział dla osób, które zaczynają teraz studia albo zaczęły szkołę niedawno.
1: Każdy z nas może stworzyć też taką piosenkę, wystarczy po prostu, kiedy pada deszcz, odpalić dyktafon i nagrać trochę kropli spadających na przykład na okno.
0: A specjalnie dla Rozali, jak już tak wspomniała o Journey, to właśnie dla niej to teraz piosenka.

0: pół do szóstej na zegarach, a my po raz ostatni już wyjeżdżamy i sprawdzamy lubelskie drogi. No i na szczęście już bez korków. Głęboka się odblokowała, tak samo Jana Pawła II, czy też skrzyżowanie Wolskiej z Fabryczną. Można tamtędy śmiało jechać, nawet na Unii Lubelskiej jakoś tak pusto z tego co widzę. I tak samo na Tysiąclecia przy Rondzie Dmowskiego. Także wszystkim kierującym życzę bezpiecznej jazdy.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

34 minuty po 17 i nowy trend powstał wśród generacji Z, która wiadomo podąża za trendami, ale też i je wyznacza. Ale właśnie Gen Z ma nowy trend na jesień i jest to, uwaga, uwaga, grzybobranie jako nowe ulubione hobby pokolenia Z. Właśnie jest zwrot w kierunku grzybów. Na szczęście wśród ich zbierania tylko w mediach społecznościowych przybywa właśnie dużo zdjęć nietypowych okazów czy różnych filmów z wypraw i materiałów pokazujących poszukiwanie czy rozpoznawanie też ich leśnych skarbów. Istnieje nawet pojęcie jak mykologia, czyli nauka zajmująca się grzybami, która też przestaje być takim niszowym hobby i zaczyna funkcjonować jako część szerszej kultury związanej z naturą czy też z wellness i świadomym stylem życia. No właśnie, Gen Z chodzi na grzyby, a wy za to możecie wybrać się na koncert, o których więcej już za moment w Imprezie FM.

0: 18 minut do 18, a więc czas na imprezę FM, no i przegląd najciekawszych koncertów w najbliższym czasie. I na początek wspomniany przez Ignacego Chodowskiego zespół The Casino, polski zespół rockowo-alternatywny. Możecie ich też kojarzyć z naszej anteny, a na ich koncertach standardowo duża dawka energii, zmieniająca się dynamika, czy też bezpośredni kontakt z publicznością. Na jesień, na zimę wyjeżdżają właśnie w trasę po Polsce. Wystąpią w Krakowie, Wrocławiu, w Poznaniu, w Gdańsku, czy w Warszawie. Dokładne daty i miejsca znajdziecie na stronie organizatora. Za to kolejna propozycja to Placebo, którzy powracają do Polski. Jest to brytyjski zespół alternatywno-rockowy. Ich charakterystyczne brzmienie to właśnie rock, trochę glam rocka, trochę punku i elektronika, a w tekstach często poruszane są tematy samotności, uzależnień, czy też relacji i wyobcowania. Zagrają 18 listopada w Atlas Arenie w Łodzi, świętując swoje 30-lecie trwania na scenie. I propozycja na sam koniec to coś z Polski, czyli koncert grupy Strachy na Lachy. Zagrają 2 października w klubie Tama w Poznaniu. Grabarz i spółka właśnie wracają z koncertem pełnym charakterystycznych, trochę gorzkich, trochę ironicznych tekstów, no i numerów, które przez lata na pewno zapisały się w polskim roku, więc jeśli macie na wieczór i ochotę na wieczór z polską klasyką polskiej alternatywy, to właśnie 2 października i Poznań, tam to znajdziecie.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Już niecałe 10 minut pozostało do godziny 18, więc kończymy niestety dzisiejsze godziny szczytu. Dziękuję wszystkim za obecność, za SMS-y konkursowe. Gratulacje też jeszcze raz zwycięzcom, no a ja już niestety będę się żegnać. Emilia Bukowska była z Wami przez te ostatnie 3 godziny. Zostańcie z nami do godziny 18, bo za moment serwis informacyjny oraz serwis sportowy, a o godzinie 19 Jakub Gryz i Letnia Bryza.

0: Lubelskie planuje zawiązać umowę na zakup gruntów pod budowę bazy śmigłowców. O tym za chwilę. Powiemy także o terenowej akcji poboru krwi. Na zegarach wybiła już godzina 18, co oznacza, że to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przy mikrofonie Paulina Czeryna. Lubelskie zakupi grunty pod budowę bazy śmigłowców wojskowych. Ministerstwo Obrony wraz z Portem Lotniczym Lublin nie wykluczają, że umowa może być zawarta jeszcze w bieżącym roku. Z udzielonej odpowiedzi dla PAP wynika, że aktualnie trwa wycena nieruchomości oraz przygotowanie do negocjacji warunków zakupu. Sam czas zakupu gruntu będzie zależny od terminowego zakończenia wszystkich wymaganych procedur formalnych oraz uzgodnień pomiędzy stronami. Sama spółka prowadzi rozmowy z MON celem ustalenia szczegółów. Katalizatorem do podjęcia tego typu działań jest sytuacja za naszą wschodnią granicą. Resort zakłada utworzenie bazy zajmującej około 20 hektarów terenu, znajdującego się w północnej części lotniska w Świdniku. Planowane jest także wykorzystanie terenu w sąsiedztwie lotniska. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zachęca do udziału w terenowych akcjach organizowanych w najbliższym tygodniu. Krew jest potrzebna przez cały rok, a jej zapasy mają szczególne znaczenie dla pacjentów wymagających leczenia i pilnych transfuzji. Aby oddać krew, należy mieć od 18 do 65 lat oraz ważyć 50 kg. Minimum dobę wcześniej nie należy pić alkoholu. Ze sobą należy wziąć dokument tożsamości. Najbliższe akcje terenowego poboru krwi zostaną przeprowadzone 21 września w Puławach w godzinach od 8.30 do 13.00 oraz w Chełmie od 9.00 do 13.00. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Centrum Spotkania Kultur zaprasza na wieczór z poezją W sercu ciszy. Wydarzenie ma na celu kultywowanie pamięci o lubelskiej artystce. Grażyna Chrostowska urodziła się w Lublinie i należała do pokolenia Kolumbów. Poza działalnością twórczą zajmowała się również redagowaniem i kolportażem podziemnego pisma Polska żyje. Została aresztowana w 1941 roku, a następnie wywieziona do niemieckiego obozu koncentracyjnego.
1: Mamy wieczór pamięci, wieczór dedykowany Grażynie Chrostowskiej, zamordowanej w niemieckim obozie koncentracyjnym Ravensbrück. Pozostawiła po sobie cudowne wiersze, bardzo zwiewne, kobiece, mądre. W części pierwszej obejrzycie Państwo filmy, później słuchowisko połączone z debatą, przepiękne głosy, fantastycznie wkomponowane w tą fragmenty muzyczne. Myślę, że mocny, wzruszający wieczór.
0: Mówi Norbert Smoliński z Centrum Spotkania Kultur. Produkcja, której pokaz zaplanowano w ramach spotkania, to dokument Za kratą są zielone drzewa, opowiadający o tragicznych losach twórczyni. Z kolei podczas części artystycznej będzie można usłyszeć muzyczne interpretacje jej utworów. Wieczór z poezją w 105. rocznicę urodzin Grażyny Chrostowskiej odbędzie się już jutro, 18 września, w Centrum Spotkania Kultur. Rozpocznie go projekcja filmu o godzinie 17.30. Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie internetowej instytucji.
2: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zaczniemy od siatkówki. Reprezentacja Polski siatkarzy na zakończenie zmagań grupowych przegrała wczoraj z Bułgarią 2-3. Podopieczni Nikoli Grbicia pomimo porażki zajęli pierwsze miejsce w tabeli. W 1/8 finału biało-czerwoni zmierzą się z Łotwą. Spotkanie zaplanowane jest na sobotę 19 września, a początek o godzinie 15. Przejdźmy do piłki nożnej. Za nami inauguracja pierwszej kolejki fazy ligowej Ligi Europy. We wczorajszy wieczór Jagiellonia Białystok przegrała na wyjeździe z greckim Olympiakosem Pireus 1-2. Bramką i asystą w spotkaniu przeciwko legendarnemu Milanowi popisał się natomiast Jakub Kamiński. Jego Benfica pokonała włoskiego giganta 2-0. A już dzisiaj swoje premierowe spotkanie w bieżącej kampanii rozegra Lech Poznań. Kolejorz na wyjeździe zmierzy się ze zdobywcą poprzedniej edycji Ligi Konferencji Europy, Crystal Palace. Pierwszy gwizdek usłyszymy o godzinie 21. Zmieniamy dyscyplinę na piłkę ręczną. PGE MKS Elwold Lublin pokonał w wyjazdowym spotkaniu ligowym Szczypiorno Kalisz 35-24. Lublinianki zaliczyły tym samym trzecie zwycięstwo w Lotto Superlidze kobiet w sezonie 2026-2027. W najbliższych dniach zawodniczki Pawła Tetelewskiego udadzą się na zgrupowania reprezentacji narodowych. Do zmagań ligowych biało-zielone wrócą natomiast na początku października. Na koniec powracamy do tematów piłkarskich. Przed reprezentacją Polski kobiet do lat 20 kolejne spotkanie Mistrzostw Świata w swojej kategorii wiekowej, którego stawką będzie ćwierćfinał imprezy. Biało-czerwone w ramach 1/8 finału zmierzył się z Kolumbijkami. Przypomnijmy, że Polki wygrały wszystkie mecze w fazie grupowej. Pierwszy gwizdek usłyszymy o godzinie 18:30.
0: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 15 stopni Celsjusza. Odczuwalna temperatura jest o stopień niższa. Wiatr słaby, ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
3: Reklama.
4: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
5: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
6: Mamy to, o Lewiatanie tanie.
7: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
3: Reklama.
10: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: decyzja.
1: Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
2: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
0: Reklama.

I po tak pięknym utworze w końcu nastąpił moment, w którym mogę się przywitać. Mamy już 6 minut po godzinie 19, czwartek 17 września. To jest letnia bryza w akademickim radiocentrum. Przy mikrofonie Jakub Gryz i dziś mam przyjemność poprowadzić teraz, żebym się nie zakołował, nie popełnił jakiegoś błędu, ale gramy, o ile się nie mylę, przedostatni w tym sezonie wakacyjnym, ale ostatni raz natomiast w lecie. Więc dzisiejsza audycja, można powiedzieć, że będzie jeszcze letnia, można tak powiedzieć, wakacyjna bardzo, ale w przyszłym tygodniu brzmienia już zdecydowanie bardziej jesienne, można powiedzieć. Więc dziś zamykamy właściwie, można powiedzieć, lato i wakacje. Drodzy słuchacze, przejdźmy może do konkretów, do tego, co dziś wam zaproponowałem muzycznie. A wydaje mi się, że muza będzie naprawdę świetna. British Sea Power za nami, czy też już aktualnie po prostu Sea Power, no bo zespół skrócił swoją nazwę. No, w sumie dobry pomysł, bo Wielka Brytania mocarstwem morskim była, nie wiem, może na początku XX wieku ostatni raz. British Sea Power to jest zespół z Reading i kto miał okazję słuchać audycji Sygnał z Garażu, ten może wie, może pamięta, ale wspominałem wielokrotnie, że to jest jeden z najbardziej niedocenionych zespołów indie rockowych z Wielkiej Brytanii. Zespół, który tworzy, pisze muzykę bardzo melancholijną, bardzo, może w moim przypadku, ale słuchając ich utworów czuć taką nostalgię do czasów przeszłych, ale nie smutną, taką straszną, tylko no chciałoby się jednak wrócić do pewnych czasów, można powiedzieć, słuchając muzyki British Sea Power. Kawałek Praise for Whatever to jest z płyty, no w sumie w ramach tego kawałka pada tam w sumie linijka tekstu, która nawiązuje do tytułu, czyli mowa tutaj o krążku, który nazywa się Let the dancers inherit the party. To jest swoją drogą fraza wyciągnięta z wiersza szkockiego poety, rzeźbiarza i ogrodnika, co ciekawe, Iana Hamiltona Finlaya, i ten wiersz właściwie składa się tylko z 5 wersów, a mianowicie: When I have talked for an hour, I feel lousy. Not so when I have danced for an hour. The dancers inherit the party, while the talkers wear themselves out and sit in corners alive and glower. W wielkim skrócie, jak jesteśmy na imprezie, to lepiej potuptać nóżką, niż siedzieć w kącie i po prostu rozmawiać. No ale dobra, czasu przyznam dziś znowu mamy mało, a muzyki masa, więc jedziemy dalej. Tym razem zespół z Polski. Polski akcent pojawi się, a konkretnie formacja, która jest z Mińska Mazowieckiego. I mowa tutaj o zespole Muzyka Końca Lata. No idealnie wkroili się właściwie w dzisiejszą audycję. Sprawdzimy sobie kawałek To, co widziałem. I znowu masa muzycznej nostalgii. Co mogę więcej dodać? Sprawdźmy sobie już teraz Muzykę Końca Lata.

I na zegarach mamy już 17 minut po 19. Drodzy słuchacze, trzeci numer już z nami i jak część z Was mogła już zauważyć, to takim kluczowym motywem dzisiejszej audycji są naprawdę soczyste linie basu i na pewno doskonałym tego przykładem jest kawałek She Bangs the Drums od zespołu The Stone Roses. Formacja niezwykle wpływowa, bo tak właściwie to dzięki nim powstał taki nurt jak Britpop w latach 90. No i The Stone Roses było zespołem kontrastującym właściwie z tym, jaki był panował klimat w Manchesterze lat 80., kiedy panował tak zwana kultura Madchesteru, klimatów rave'owych, muzyki elektronicznej, zespół Happy Mondays na przykład. Natomiast The Stone Roses proponowali nam nostalgiczny powrót. Powrót do przeszłości, do lat 60. i do zespołów z tak zwanej brytyjskiej inwazji i wychodziło im to naprawdę kapitalnie. Ta linia basu w tym numerze w wykonaniu Maniego, świętej pamięci już można powiedzieć. No palce lizać, naprawdę delicje muzyczne bez wątpienia. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, jak możecie też zauważyć, zanurzyliśmy się, można już powiedzieć, w latach 80. No i pojawią się klimaty muzyki postpunkowej. No i postpunk to jest gatunek, który zwykle utożsamia się z mrozem. Musi być zimno, no i też trochę kanciasto. No to nie w tym wypadku. Orange Juice to jest zespół, który już za chwilę sobie sprawdzimy. Formacja ze Szkocji. Możecie ją nie kojarzyć, ale na przykład Edwina Collinsa już możecie kojarzyć. Taki numer A Girl Like You na 100% usłyszeliście, jeżeli jesteście stałymi tak w ogóle słuchaczami naszego radia. Swoją drogą, A Girl Like You to był ważny moment dla Edwina Collinsa. Pierwszy właściwie kawałek, który okazał się sukcesem komercyjnym. I musiał sobie na to trochę poczekać. 15 lat właściwie grzania w tak zwanym undergroundzie, w tak zwanym podziemiu, razem z zespołem Orange Juice. Zespół powstał w 76 roku, jak oczywiście zaczynała się pierwsza fala punk rocka. Aczkolwiek to jest formacja, która specjalizowała się w brzmieniach zdecydowanie bardziej ciepłych, wakacyjnych, bogatych muzycznie. W ogóle kontrastując z tym, co proponowały zespoły punk rockowe i te wczesne postpunkowe. Sprawdzimy sobie jeden z ich pierwszych numerów, można powiedzieć też. Falling and Laughing.

A za nami jeden z największych hitów zespołu The Replacements, czyli Swingin' Party w audycji Letnia Bryza na antenie akademickiego Radia Centrum. Swingin' Party to jest kawałek z płyty Team, czwartego krążka tego zespołu, aczkolwiek pierwszego wydanego przez pełnoprawną mainstreamową wytwórnię. Oczywiście w tamtym okresie pojawiły się komentarze o sprzedaniu się tak zwanym mitycznym, można już powiedzieć, a ten temat nie będziemy w ogóle rozmawiać, możemy sobie pogadać natomiast o zespole i o tym kawałku. Kawałku, który opowiada historię bohatera. Bohatera, który próbuje być obojętny, próbuje zanurzyć się w takiej zabawie, nieodpowiedzialnej zabawie i traktuje to jako formę eskapizmu, ucieczki od jego problemów życiowych. A to wszystko zanurzone w muzyce, która jest no, bardzo wycofana, spokojna i w ramach krążka Team no, możemy zauważyć, usłyszeć, czy raczej powinienem powiedzieć, brzmienia, które są równie eklektyczne, jak i spójne. Masa od nawiązań do klimatów rocka alternatywnego, power popu, trochę nawet post-punka jest, trochę amerykany, folku. Wszystko jest, wszystkie dobre rzeczy możemy sobie przesłuchać w ramach krążka Team o zespołu The Replacements. Dobiliśmy już do półmetka naszej dzisiejszej audycji. Sprawdzimy sobie jeszcze jeden zespół w takich klimatach nostalgicznych, klimatach związanych z latami 70., 80., chociaż w tym wypadku możemy mówić o latach już 90. Zespół Television to jest formacja, która należy do pionierów amerykańskiego punk rocka, tylko tego bardzo wczesnego, związanego z klubem CBGB. No i Television w 1992 roku wydali swój trzeci i ostatni album, który również po prostu nazywa się Television i ich muzyka z tamtego okresu była taką, no można powiedzieć, pewnego rodzaju odtrutką od tego, jaką muzykę rockową mieliśmy okazję przesłuchać w latach właśnie 90., tych wczesnych, czyli dużo grunge'u, industrial, muzyka noise'owa. Na Television było bardzo wycofane, było bardzo dojrzałe i takim kluczowym elementem ich muzyki jest zdecydowanie to, że grają na dwie gitary. A konkretnie gitary Toma Verlaine'a oraz Lloyda, gdzie te gitary brzmią jak taniec właściwie. I to taki bardzo spokojny i spójny. Jaki kawałek dla dziś dla Was przygotowałem? 1880 or so. Już teraz.

the hill.

0: Reklama.
1: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
0: Reklama.
2: Letnia bryza wieje nad górkami czechowskimi.

To, co teraz powiem, będzie kontrowersyjne, ale Kopernik to jest krater uderzeniowy, który znajdziemy na Księżycu. I co ciekawe, można go zobaczyć z Ziemi przez zwykłą lornetkę albo przez mały teleskop. No i można ten krater zobaczyć w pobliżu środka tarczy Księżyca, trochę tak skierowany na północny zachód od centrum. Dlaczego o tym wspominam? Bo kawałek, który sobie przesłuchaliśmy, nazywa się Copernicus Crater od zespołu Duster. Klimaty kosmosu, generalnie motyw kosmosu, to jest fundament twórczości tego zespołu na każdej płaszczyźnie, nie tylko muzycznej, ale również i estetycznej. Kawałek z krążka też Duster, trzeciego albumu tego zespołu z 2019 roku. I o ile w przypadku ich pierwszych dwóch krążków mieliśmy do czynienia z muzyką bardzo low-fi i to tak do granic możliwości, to w ramach już ich trzeciego albumu mamy do czynienia z muzyką bardziej profesjonalną, nie wiem, czy to dobre słowo, ale zdecydowanie też bardziej przystępną dla słuchacza. To jest, Duster potrafią naprawdę świetnie poszanować pojęcie przestrzeni w muzyce. No, kosmiczna muzyka, można też powiedzieć. Chociaż z drugiej strony w kosmosie podobno oddychać się nie da. Zostało nam jeszcze 20 minut do godziny 20. Aczkolwiek następne numery będą naprawdę długie. Już za chwilę jeden z najważniejszych zespołów indie rockowych lat 90., późnych lat 90., czyli Built to Spill i kawałek Kicked It in the Sun. To jest zabawna historia, konkretniej z płytą Perfect From Now On, bo gdy Doug Marsh właściwie pracował nad tym krążkiem, to wpadł na pomysł, że pora zrobić coś sprzecznego z panującymi wtedy w ogóle konwenansami muzycznymi, że nie gramy indie rocka krótkiego, noise'owego, tylko gramy voltę i to taką długą. Następny kawałek będzie trwał ponad 7,5 minuty. Cały zamysł w ogóle tego był taki, żeby nagrać muzykę, która nie będzie komercyjnym sukcesem. Uwaga, no niestety nie udało się. Ale kawałek sobie już sprawdzimy, bo jest naprawdę wybitny. Już teraz Built to Spill i Kicked It in the Sun. We'll be right back.

Mr. Bungle, oczywiście Retro Vertigo na antenie Akademickiego Radia Centrum. Czasu mamy naprawdę mało, dlatego jeżeli mielibyśmy opisać ten numer, jak i generalnie cały album California, no to warto przytoczyć w tym miejscu notkę prasową z 1999 roku, którą teraz pozwolę sobie wam przeczytać. Album California wprowadza zespół w nowy klimat, przywołując na myśl zadziorne kroki taneczne Kid Charisse i Freda Astera oraz przeszukując cmentarzysko riffów w poszukiwaniu inspiracji w brytyjskim popie, twórczości Elvisa, Neila Diamonda czy Michaela Jacksona. Płyta z pewnością zniechęci tych, którzy oczekują dziwacznych zmian metrum i pozbawionych emocji wulgaryzmów. Słuchacz, na modłę dawnych poszukiwaczy złota, wyrusza tu w pustynny krajobraz suszy i głodu, poznając ciemną stronę kalifornijskiego snu. Ciekawy opis w kontekście albumu, który jest naprawdę bardzo słoneczny muzycznie. Drodzy słuchacze, zamykamy naszą dzisiejszą audycję. Zostaje nam jeszcze jeden kawałek w ramach dzisiejszej audycji. Songs Ohia, czyli jeden z solowych projektów Jasona Moliny. Artysty, gdzieś przeczytałem chyba najlepsze na niego określenie. Muzyk, który dotknął pustki. Kawałek Farewell Transmission na zakończenie dzisiejszej letniej bryzy. Przy mikrofonie był Jakub Gryz, no i do usłyszenia już za tydzień w ramach ostatniego wydania. Przypominam, czwartek, godzina 19. Tyle z mojej strony. Dziękuję wam bardzo. Miłego wieczoru wam życzę. Na razie.

sharp shock. They don't do it again. Dig it? I've only got

0: tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Konsorcjum Sztuki Radykalnej El Doipa przedstawia Natalia w Brooklinie, odcinek pierwszy.

0: Koniec odcinka pierwszego.
1: Radio Centrum.

0: Radio Centrum.
1: Wpuść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.